ndabikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimba ubutare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje

Hadiwa kakiza kwisoko yukuri gerero chisa zibirizi yako minuta minutano nichenda minuta umwe gusaruza kwa tukunjie mkiganiro kiganiro ndawa keje ndawa ojoje manda nyerero omitegura misegonda gusigira kumirongu tatuni odusigaranye kugira ngo duce twinjira neza neza mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje

0: Hadoka kiza kwisoko yukuri rekanda bashimire cyane tibagenzi bakunze bisamirizi akiza kwisoko yukuri kiganiro ndabakeje ndabahojeje 32 ubuso buso busagatanatu 66 munywanye kwa mbere ku murongo lo ninde tuvugana allo ninde tuvugana Hello. Kaze mu kiganiro n'indabakeje ndabahujeje. Ego. Ego, mutwibaza akazina kanyu. Halo.
1: Halo.
0: Ati mutwibutsa akazina kanyu.
1: Ndi Rivera ikimereje na muri Tanga.
0: Ndagushimire cyane.
1: Urakoze.
0: Haduga kiza ku isoko yukuri fise byizigira ko muri ko murabandanya amuroranigwa. Akaririmba igihe cy'amakuba kabandaye kabanezera mwebwe mesalo. Halo. Amahoro neza tuvugana nande. Jackson ikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujeje. Ndagushimira cyane. Ego. Ego. Ego. Ego. Ndagushimire cyane ndakwifuriza kubandanya uroranigwa.

0: Allô?
1: Allô?
0: Nawro ne zan?
1: Ni Soumaïri, mon arabe seigneur là.
0: Soumaïri kaza mu kiganiro.
1: Ngamere na mere manje kwiceza, bambe kwiremesha.
0: Mhm.
1: Koko madini singwa ijinyo. Nare nkaceza abagize cyo bunguka muri yindwe.
0: Ego
1: imana ibyo yona
0: ego ndagushimire cyane,
1: nawe
0: ndakoze cyane.